xibamu cha ku bela tindleveni kula ku tihonela ivanana vakula ku na vanghena vatswali vabye ivanana vakula ku na vanghena vakokwani vabye kwala ka tingozi ta mimova zwaboha zwa sinzisa kuve ku landziselwa letela na ku tifamnelo ta mafambela lomu xitaratwini kasi a chikala to lechi chikumeka na chikari chipumbeka ndzeni kati kuga Mosambiki zwalezwi e 21 hours ni 28 minutes lokuta ku 21 hours ni 30 minutes kutave mahungu ya chipanze dzonga chati kuga Mosambiki.

0: Pazamela mamani wali mutini ukombela tsetselelo.
1: Niyo shengiwa
0: unga yekuti mahamunhu wangu ngwa. Vale akukombela rivalelo achikona ni chiro chisuka kula hanzeni ka wena kota munhu. Makuno nokuma hekona madzolonga kutsamhela sangweni. Mukumbisana kase makhula makaleyo. Itasimama ni mitiru ya hina, jali zvi 23 zore zvine 16 minutos leo hakuneni mitiru ya Radio Mozambique, uikuma nzeni kazvitichi zvinaro. Inyambani Gaza na Maputo. Ita vitana jaligi Alfred kutani jaligi gala kaga Salvador Mayazi wala wakula lezo ata hinyika alesimuleye ya mali ya pepa. Mr. Bao.